Bische Sapsko Rečna Dvojka, Anna Maria Brečnanovec a Jörg Weiselberg. A nimo nie usłyszym prenie hodzinie jeszcze Danielu Hasec. Potem zaspiewa też Matthias Kiesling. A Susan Hempelowa wita na Garmuszu. Ale najprede mamy Jędrzesku, Stuczku za was, Sombo, Rika Spiewa, jednacze Mińczynu popieczych.

a pokiwach dżęca zapoczniemy z pozyńskimi poskitkami za dzieci. Dżęca startuje Baby Wodze. Rano dziewięć tak mianowany tydzień aktywnej przyrody, a to z twarą nieżynskich pomocą a piconią za ptaczki. Tam są dzieci od 7 lat utromnie witani, a we Wojewódzkim Muzeum zajsa dżęca przy podniu jednej dziewaniczka, na której stwaria dzieci od 10 lat małą kwadzitu kieszku, to cele bez hozdżu a lipku. Jutrze potem będzie Biały Wodzie zasob o dziewięć z pytaniem śledu zwierzęto przy a w lesnej podziedale. W Wojerecach wierczy się zasob od jednej jutrze szitko ku wokół sotowienia lodu, kajż za czas naszych pra woku. A sredu rano o dziewięć z tej za dzieci jeszcze hońtwa za woreciami na programie. Gmeńska rada Hamorso dżęca skadżuje, a to wieczor 6 w Hamorje na tamniejszym gmeńskim zariedzie. Jutrze w utoru przedstawia w popołudniu 5 w Koczobuskim serbskim domie nową delnio-serbską antologię, kiedy się ludowe nakładnictwo domowina udało. Nie powiada 18 autorów a autorów o swoich swojbach, dopomnienkach a celorozdzielnych serbskich żywieńskich puczach. Jutrze wieczor w 7 potem w Drježdżanach zjedzie się serbska dniowa skupina Towarstwo Stupdale k swojej letniej wolnej zhromadźiznie. A tam są mimo członów też dalsi zajmowani a podpieraczeli utromnie przeproszeni. A sriedu zmeja potem od 1 do popołudniu 5 klosztorskie zarodzie klosztra Marina Wiezda Pančica Kukowie na zemski swojbny dzień z paslinjom, widuwo rybach, samoczynnymi pomijami, hacaniom alpaku a szelakimi dalszymi akcjami sobuczynienu.

0: Ajrunje, miach poki wyza was, a jeden poki uhiszcze faluje, tu nitko sleduje.
1: Zatkula!
2: Neszta behewak!
3: Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, znate dom jena molerio, niemale runje tak wuznamnych wumiocu mamy te stuwe wuzicy. Ty hiś znacz jeno siście nie znajesz. Hacz ze serszczocom, wojnikom, aber prostsze ze wieselom na kreativicze, wumiostwo może cyle rozdzielne wupadać. Sto młodzinu na rysowaniu a molerstwu wabi. Gelko znacz tyś serbskie kultury jena płatnie aber papierje zapobadniene, a stu je nasz serbski dyro a stu serbska Frida Kahlo. Zeuszym tym so zabieramy nasza tema młode serbskie wumiostwo.
1: Zatkula!
2: Nic savage.
4: Jen savage.

0: Jeste.
1: Potom z niej dyskutujemy. Mira ma prawie, studa sujo fachoce za kopańcu, wona albo my. Tuż dale, abseits.
0: To je nimora. Freistoß je wolny kop, a anstoß za kop.
1: Potom szinże einwurf, zamiet bycha rekwa.
0: Zamiet klinci spodzinie. Ja raczo raz wysoblik superadam. Justi, zaczis.
1: Daja emt zaczis zapisa. Flanke. Flanke dre flanka wostanie. A fan je... No, fan je fan. Du możesz też nasze miena zapisać. Ale niechemy da raczo przywisnik napisać za wuczoku.
0: Hej, to będzie sobie nawieselić. Oh, a poslenie swoje je cyle jednore.
1: Co da tam ste?
0: Fußballschuhe.
1: Raz, dwa, trzy.
2: SJ Kopaczki! Yeah!

W Polskiej postara są możne plan atentata przeciwo knieżostwu. Wokiedźność policja je minuce podladnego zajawa. Potem zobichu pokazki na możne atentaty przeciwo ministerskiemu prezidenty Donaldi Tuskej a zakitowanskiemu ministrze Władysławie Koziniakiej-Kamyszej doszli. Pacu czera rano też w Wotwobaranskim centrum je terora, nuckokrajnie tajnie służby uradzowali. Tusk dziakowaše za policji za je spieszne zapśnienie. Što je zajate a jak konkretne plany bychu, dotaliście znate nie je. To po takim pojezdź z Polskie, pojezdź z Honie Łużice, nedom sleduja.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
1: Babaranje. W obdacze Cachsu czera z jacurymi wierszkami na 25-letne w obstacze szulskie a domizniskie stwy wspominali. W bonie w obsadzeniu cyrkwi swieczachu wiacera dżesatki ewangielskich a katolskich wierywych zromadnie domkołanku a drastu z jatocznosć. Dwuryczne gemsze w obróbie nim obdacze czanskie spełnie skupiny też muski cyrk przespólnie z jacurymi serbskimi kierluszemi. Bokemszach czynie chuszicy z przełodom huczby bosy. Na zarodzie szulskie a domizinskie stwy są nowu szulsku studniu poswiedzili. Tyż letuszych nazemskich prózdninach johorny wóżice zase dość do poskytku za dzieci. Tak przewiedzie miastrujem dekanatne duszepastorstwo pod hesłom Stark macht Tag na cioch dniach projektuje dzień za szulerio prynioho do 6-letnika. Zariadowanie wotmieje sa stajnie ze samsnym wopsahom Nibylčicach, Ralbicach a Radworju. W klosztrze Marina Wiesta zmieja sredu swójbny nazemski dzień z kreatywnymi a też kulinariskimi poskytkami. Dzień pożdyszo, sztwórtk może dzieci a dorosczeni budyskim serbskim muzeu z liny serbskie motywy modelirować. Prózdninske dny serbsko-kubanskiego skrzydziszcza Lipa w Smierdzacy pod hesłom Nazemskie wesela tutun dzień są jużo wukniowane. W Kopacze Boni Michalskiej Cyrkwi jest od czera wieczor beneficny koncert Korowej Akademii Budyskiego Rotariowego Kluba Wotmiu. Pod nałodom Friedemana Böhme zaspiewa pieca posta spiewaków a spiewariów pisane podpory. Niedzie cecina spiewu programa bez cyklusa Poczasy Korla Augusta Gocera a Andrija Zelaria. Nazbierane peneze przepodacza na dobro svetowego programa Rotariowego Kluba k wutupieniu szpinalnie Mortwicy. Dohromady niedzie posta spiewaku a spiewariu Kora Lipa je so čera popołudniu z próbowego lewa w Zakskej Švici nauczyło. Od piatka wieczora bychu wyratenia a zvučowa chupilnie za przychodne projekty. Wolny fokus próbu leżysze przy tym na nazvučowaniu nowego oratoria za kor, zola a orkester z namienia a dziwy Jezusa, któryż je Felix Breuer na libretu Fabiana Kolfusta za Lipu skomponował. Klitus rzecz aprila cedzie oratorii w Krosczycach k prynjemu razie przedstajić. Próbowe lewo wyratenie a nową kompozicję je założba za serbski lud spichowała. W Budystecach zapoczną dżęca przy B6-90 nową amplu za pieszku twaric. Gdyż zdzieli krajny zariad za drohotwa a wopkat lasów, ma wona przedusim szulariam a szulakam zmożnić zjazkowo drohu wieszcze przepryczyć. Za twar dobija zdzieli jistnu kudnik kolesomarsku ścieżku a busowe zastaniszczo nowym wopstynoszczam przymierzyć. Za czas twara riaduje tam wopkat z amplu. Hacz to spoczatk nowego spoczatk novembra ma nowa ampla hotuje być. Naprawa płacinie dżedziewe 10 euro. To bych upojeszcze, kotroż namakacze też na naszej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dżęca wostyny najpierw raz skória wojty, w biegu dnia pak so potom słońco pokaza, potom po południu przydruża so też dłuższe mruczyle wostanie pak przeważnie sucho, a to przy maksymalnie 12 do 15 stopniu. Jutce potom żywe slebro dale stupa na 13 do 17 stopniu. Tyż rano zmiemy znu a kurjawu, biegu dnia potom tużto słońca wostanie sucho.
2: Na puczach naszej kończynie je dalej są swobodne, tyż błyskacze przy puczach nie stija, jeli pak so to zmieni, aby nieszto wuladacze. Wiedzcze przyzucze so rady polanaju pak telefonistce, pak społyszczu przez naszą czetłą funkcję w app MDR Serbia. Ewak, przyjmuj Katka, ja wam dobry jezbu.
0: Serbski rozwoz.
2: A dobre ranie ze serbskim rozwozem, a Veroniku Smolic Pecz, pana posedmich.
3: Wiele.

Andrea speaking. Spiva vo prozne vauce a ja rozpraviam vo bonem hudžnem programja. Nim ste im ja so im Dr. Taste, Runje won. Tolle je Stefanie Klosetz. Renje może być w dowolu, bo tym śpiewa Weronika Smolic. A sam sobie też nie dam dalej z Anu Mariu Brettschneiderec.

Navodnica Šulskeje a domizniskeje stvy Martina Pečikova, muži składnosć na zabavie a počesči viacore zaslužbne osoby s čestnym riadom Šulskeje a domizniskeje stvy. Miezdrujim bywšo wiesnanostu gminy Halštruska Hola Dietmara Kovaka. Unie towarstwo niesmierne przy nawabieniu spichowanskich sredków podpierał. To po takim pojeść z ptaczec, czyjś z wieczachu. Sliborne jubilej, gdyż tak chcesz.

Modersni w socjalnych sieciach wesela so kuźdu na zimu zaso na rzecznicu Tagesschau Susanne Daubner. Wszako wozebia wona tradycjonalnie modzinske słowo leta, a jedlato pola modosnych miestem hižo ikona. A sobotu bie zaso tak daleko modzinske słowo leta 2026 rika Ragebait. Mienienie są z tym wopsa i wysyci, które są cele wiadomie tak prowokujące albo tak absurdne, że się rozorisz, a komentujesz, a przynosz z tym na końcu jeszcze więcej czynisz, a bóle wiralne. Na dalszych miejscach stoi tym jezorym słowie peak a crash out. Peak rika nikak tego kajś lepiej nie indzie, z jędzieszczyny przełożone wierszk, a crash out oznamienia aj kompletnie swoje wopknieżynie zubić. Stoisz przy tym też nadpadnie modzinskie słowa poslednich lat są kietro husto jędzieskie, albo znamienia silnie od toho charakteryzowane. Lost, cringe, smash, goofy, a nitko im ragebait, peak albo crash out. Hi, wiele z toho przyjdzie direktnie z TikToka, gaminga albo streaminga, albo cele pożytkownie ze sycze. A gdyż byście nie tylko przy pojce albo jac z tych urazów najpierw raz googlować dobieli, co to oznamienia, no i to, co najskierę prostsze pomału z tutaj je cilowie skupiny one.

0: stehen.
1: Mata ist wohnig, Sobu.
2: Svonik im Mira. Mam Tablet.
1: Nanim, mame Soblex, a Honesaps rübte er. Aber nidom schwurase Sotrup schewojit stamme. Bottoms mis bischne hotovi, a mujme sasso na reinisch schon.
3: Nee, na Sotru so nesbuschtu. Znetala janisch gauern pinde. Wann er nicht so dich Geschichte durch der Serbste nemuja.
1: Oh, knini Professorka. Nur dere, da am Dschuhe wop hin sami wupja nime.
2: Doje to las nai mencha ras, rjane do merz nadok. Serbske wurase wukopainze.
1: Botakim, prines woje ecke, doje wieso ruschk.
2: Strafraum, je schüssnatka, a elf Meter, je jednatka.
1: Jednatka. Dere, pschichert nes wo? Schien mein Schützer. Puh, satte derbü des woniger bolalatsch.
2: Svon jest si ani w Zobleksu, a ani na honio serbse dupte.
3: Da dobi musi sami pomhać. Schienbein je wizdżel, bo takim szkit za wizdżel.
1: Hej, z tym sam się zjedna. Potom szinje faul.
2: To je ty serbse faul. Svon ste tak wysłoniku.
3: Da jedna sowa boszczonku. Samo w Niemczine preiso faul. A to ty szane niemskie słonie.
1: Cool, myslach si pszetso, so rytschu masanu serbsztynu. Pszite miach cywy czas prawie.
2: Nitko je fallrückzieher narydze. Oje, bo Zobleksu je to, gop z badom dozadl.
3: To je to laskere w opisu, a nie hać przełożk. Ale dysz tak w słoniku sty.
1: Nic tak spyszne. Smytala hijera z wotem zwujem Achimom rytszeli. A smysł na to dojednali, że to po polskim przykładzie przerodka mianujemy.
3: Ohaj, przerodka ja wo wiele lipy.
2: Co, jeli wuczaka słowo nie przypoznaje, dokiż w słowniku nie jesty?
3: Potem z niej dyskutujemy.
1: Mira ma prawie, studa suju fachocze za kopańcu, wona albo my. Tuż dalej, abseits.
2: To je nimora. Freistoß je wulnegob, a anstoß zakop.
1: Potom szinże Einwurf. Zamiet bycha rekwa.
2: Zamiet klinci spodzinie. Ja raczo raz w Sobleksu ponadam. Justi zacis.
3: Daja emt zacis zapisam. Flanke. Flanke dre flanka wostanie. A fenje no fenje fen.
1: Du musst dich nasze Miena zapisać. Ale nie chcemy da raczej przywisnik na

W nowym budaczu wulatka, który się so sobotu wusał, a dzisiaj jest drugim po Bobry przy Czornicy, w terministku Karolinu Ajk, w 10 lat dundak, jak jeszcze predarunia słyszeli, w jubilej chodziskiej cyrkwie, a w wiele wiace temach jeszcze. A mjez rujem tež vo dokumentáciu Nova domizna Texas na sliedach serbskich vupučovariov. Tuta zmeje 5. novembra večer na pół 8. tu budešenie dživadle narodže svoju předpremieru. Zastup tam jedrie daumotne, ale přizevič so dobiče. A to, že je celé jednore online na našej internetovej stronie abo v našej app MDA Serbia sme šo za vás spřijotovali. A wieso możecie sobie ulatko mediatyca jeszcze raz wobladać. A dalszy pokój dżęca wieczor zatkulu możecie sobie też napaskać. Kajszkuś do pądzielu, what was mich.

Jan Scholzach, planuju kuzde drugi tyżyn przewiazć stawne serske blido w Sersko-Nimskim Domuniskim Muzeju. Dzie to byś jasowa runda, przy kateryś ma kuzde szansu se serski rozganiaż. Snaż se raz zaprzymijo serska muzyka, snaż pejedaju raz w knigwach, aber cytaju z nich. Predny termin, predny serske blido, bużo jużo żinca jacor, zegar sedemich, ja to wespedium w Sersko-Nimskim Domuniskim Muzeju Jan Scholzach. Dalszne nowości, powieści słyszysz o pomuzice w zuconym czasu na pojadnego.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Ve sejku plagrotka jo ženca zviganje za novo žišonju. Wiecze przyjo bramborski ministerski prezident Dietmar Woidke do Hożebusa za bergerski dialog, a europske spisowaszele ksie ustcze gromaże żywasz. K tomu wiedzy a dalszne nowości słyszysz o ninto w naszych aktualnych powieściach przy

0: Mikrofon je Jordiana Schetzowa. Dobre Jen. Dwa a po miasica po sajženju rozdego kamenja sveše ženca v Sojku na nimski graustein plagrotka zviganje za novu žišonju bžes barieru. Až to stožasča žiši mogu post, že ho vrtvadovaš, dogotovanje tvarjenja jo planovane za pšiduce na leto. Ministerski präsident Dietmar Woidke pokšacujo v autoru v Hožebusu se svojim redom obydlarskich dialogu pod titelom Kvěce Bramborska. Skromatnje z ušim šotu Tobiasom Šikom přepšosujo Woidke zajmovane obydlarki a obydlarje na tematisku umjenu do starego měščanskego domu při starych vikach. Teke dalšne cvonki krajnego kněžarstva pšidu. Zachopienke zaredowania jo sega 60 wiacor, zastup jo wird Birtel po pieschich. Przysjawienie za ten bürgerski dialog neotrebne. Skromatne projekte spiechowasz za lichotu słowa a dorozmieszem jaze ludami. Spisowaszele z nimskeje, czeskeje a słowakskeje, gdzie gromadne żywo europskich PEN-centrumu mocowasz, a są na knigowych wikach we Frankfurcie nad Mohanom podpisali memorandum k założeniu całoeuropskiego PEN-centruma. Wani se ugroniju za lichotu literatury, wesibnje w casu krizo a wojne, za uznam umiejstwa przy dorozmieszu miaze lużimi, a przepszosuju drugich autorów se przy zamknusz. Pen, jo miaze narodny zwiesk spisowaszelu, skrocenje stoi za poety, esiiste a noveliste, a dopomnijo teke na engelskie słowo pen za pisak. Przygospie pisz adważasca letnego jubileja gornosarskiego telewizyjnego magazina Wulatko przeprosujo MDR na wysobną filmową premieru do Budyszyna. 5. novembra pokazują w żywadle na groże nowy film kęcz se zaberio ze stawiznami sarskich udrogowariów do USA. Nowa domonia Texas na sledach sarskich udrogowariów jo titelfilma. Wenn zespomina tošten kapitel serskich stavizno, wird udrogovario živešnastego stoleša až k jich potomnikam žinca. Za předpremieru v Budyšinje musišo se online přizjavíš přes webbog MDR. Okres Sprevia Nisa informirujo, až mogu užarje svoj płašonk za přiduce kalendarske leto južo zapvašíš pla dolnego zastojnstva za rybarstvo v Baršču. 12 euro płaszito za osoby kęć su starsze ako 14 let, żiši a modostne pod 14 letami nie trzeba ju zapłaszić. Takie digitalne zapłaszenie jomiasty możno pod www.angelkarten.com.
1: Wiadro.
0: Żynca, jo wiedro bycze a suche placinasco do 15 stopniu. K tomu dujo słabe albo pomierne wiecz. W nocy wystanio niebio teke jasne, a togodla spaduju temperatury namiestnie aż na minus 2 grada. Przy zemi cesto mroz. Wicze musu se słynco niepewi przedrapasz przez kurjawu, potom teke zase bycze pla 15 do 17 stopniu.

0: Zastupnú viednicu Dolnosarského gymnáziuma mám pri telefóne dokoláž ten týždeň z 2. maju ve šuli Svežin, žňone Svežin, vapanie kokota, dobrý deň, Colette Champatisova.
1: Dobrý deň.
0: Kto smer přiš do šule?
1: Also nebja wir raz dopodnja máme jeden program Jano za Redonje a pön wird napo jadnok přepšosujeme rád šipnuch drugich zajmco na šulský dvör na našo kokatoje za Redonje.
0: Kak to wird běže ve šuli, ga bužo to inakše kokot ako najsach? Nic vapanje kokota to jo, abo zabijanje kokota?
1: Přepšavujem to planas tak, až te gilce zabijaju kokota, to groni jadn gjans, a vyni majú te gilten wettpowedne Material k dispozicii a se wiegin prozeju, aby se kvalifizirovali za ten bieg za kokotom gronim raz.
0: Po takim to jo jano gjans vynjamašo pšavego kokota.
1: Nie, my nie mamy pszałego kokota. Nie, bekeruwa jo przecie organizeruwa jadnogo kokota, który sejzi w körbiku, a smio tam sobu przygledowaś.
0: A to buże ten tydzień teke tak?
1: Ja uchadam z tego, aż zase mamy jadnogo kokota, który jo nas podpiruje.
0: Wy to gotu jo z cepami, z tradycyjnymi cepami, a tam masz o teke nowości około tych?
1: Ja, my mamy nowe Zeppel. Also myśmy obstelowali, myśmy skazali nowe Zeppel, a myśmy wiegen gierde na to, a synażiamy, aż wenni zmiote wiegen dwójke żywienie.
0: Co to wyznamienio za taką szulu, taki Svežin, aż myśl, że serskie Svežinie we szuli ugotowaś? To kada jo wesebność, nic?
1: Ja, to jo wiegen wielika wesebność, myśmy wiegen gierde, aż zmiome takie nieco ho praktizirowaś, a tym młodym lużam dalej dasz, tu tradiciu, a co to wyznamienu jo, a veni to wiegin rad teke zwiesza, a wiedze teke, co jo z tym zwizane.
0: Ten wieliki akt, gaš jo ten pen mimo, da jo išti kur, akova šaket, na co mogu se te gešti jaseliš?
1: Ja, also nic ja no te gelze graju jadnu rolu, ale te žoča muse se teke ubežovaše, veni se s jajom biegaju. A teke dopodnja mamy jeden redny program za naszych nowych uchniecych, to gronie za tu redunio 5a, 6a, 7b a 7c. Wenni dostanu jeden wielgin redny program, który przygotuju te żasetka je za nich, a to bużo na rozdzielnych stacjach, wyjadne rotacji. A tam są nekotare stacje na dwoje, na przykład, wenni smiju tam teke wapasz kokota, also na wrotach wisi taki kokot, a tam te żele mogu se teke wytrysz, to ja wiegin rytnia, a wenni maju teke takiego könja, ne, żeż muse pen pitschku kumsznie retovać. Jadnu stację mamy, kotaraż se zabiera ze serskiego drastu, wenni smiju teke raz zabijanie kokota uprobirowaś, also bijaż na gjans. Pön mamy jadnu stację, która przygotuje na rejowanie. My rejujemy teke na dwoje. A jadn, ja se myslím, aż to jo jadna gęntwa za kusackami, teke na dwoje. Szybne uknieci smiju se teke raz uprobirowaś w jaju biegu. Pön mają nikaki parkour teke na dwajone, a se wie żabie ze karowanie nie smiju fielowaś.
0: Ale teke nic z pszałymi żabami.
1: Nie, schau mir. Also bis letztes Jahr ja da tak war as teuer z Plastiki, a ten jo mögau teke skötzisch.
0: Oh, teke dobra Idee. Ja, pen, also pen jutzne me pschero schon wiele wiasela. Stwart kna žnionem svižinju na dvarje Dolnosarskega gymnaziuma. Při telefonju je bol zastupna viednica Colette Champatisova.
1: Dziękuję. Ja se wiaselim na stwart a na vas.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ojo, váš Žižek Sebastian.
1: Kötzorek, Kito a Jogol Przyjaciele mają żynca zase nieco wesebnego predklubu Žižík. Słuchaj szaraz.
2: Kötzorek, Kito na uzgoniowaniu.

0: RBB Serbski program. Povijest ci.
1: Ve sejku plagrotka jo žinca zviganje za novo žišonju. Wiecze przyjrzał bramborski ministerski prezydent Dietmar Woidke do Chorzebusa za bergarski dialog, a europejskie spisowaszele ksie ustrze gromaże żywasz. K tomu wiedzy a dalszne nowości słyszysz o ninto w naszych aktualnych powieściach przy mikrofonie Jodiana Szecowa. Dobry dzień. 2,5 miesiąca po sejrzeniu roznego kamienia swieszy żynca w Sejku na nimski Graustein plagrotka zwiganie za nowu Žišonju brzez barieru. Aż to stożastrza Žiši mogu post, że ho wetwadowasz, dogotowanie tvarienia jo planowane za przyduce na leto. Ministerski prezident Dietmar Woidke pokšacujo w autoru w Chorzebusu ze swoim redom obydlarskich dialogu pod titulom Kwiece Bramborska. Skromatnie z uszym szotu Tobiasom Šikom przeprosujo Woidke zajmowane obydlarki a obydlarje na tematisku umienu do starego mieszczańskiego domu przy starych wikach. Takie dalszne dzwonki krajnego knieżarstwa przyjdu. Zachopienk zaredowania jo zega 60 wiaco, zastup jo wet byrtl po pieszych. Przyzjawienie za ten bürgerski dialog nieotrebne. Skromatne projekty spiechowasz za lichotu słowa a dorozmieszem jaze ludami. Spisowaszele z nimskeje, czeskeje a słowakskeje, ksie gromadne żywo europejskich PEN-centrumu mocowasz, a są na knigowych wikach we Frankfurcie nad Mohanom podpisali memorandum k założeniu całoeuropejskiego PEN-centruma. Wani se ugroniu za lichotu literatury, wesibnie w czasu krizu a wojny, za uznam umiejstwa przy dorozmieszu miaze ludzimi, a przeprosuju drugich autorów se przyzamknusz. Pen, jo miaze narodny zwiesk spisowaszelu, skrocenie stoi za poety, esejiste a noveliste, a dopomnijo teke na engelskie słowo pen za pisak. Przygaszpie pisz adważastrza letnego jubileja gornosaskiego telewizyjnego magazina Wulatko przeprosujo MDR na wysobnu filmowu premieru do Budyszyna. 5. novembra pokazuju we żywadle na groże nowy film kęcz se zaberio ze stawiznami serskich udrogowariu do USA. Nowa domonia Texas na sledach serskich udrogowariu jo titelfilma. Wenn zespomina tošten kapitel serskich stavizno, wird udrogovario živešnastego stoleša až k jich potomnikam žinca. Za předpremieru v Budyšinje musišo se online přizjavíš přes webbog MDR. Okres Sprivianissa informirujo, až mogu užarje svoj płaszonk za przyduce kalendarske leto južo zapvašiš pla dolnego zastojnstva za rybarstvo v Barščču. 12 euro płaszito za osoby kęcz su starsze ako 14 let, žiši a modostne pod 14 letami nie trebaju zapłaszisz. Takie digitalne zapłaszenie jomiasty możno pod www.angelkarten.com.
0: Jadro.
1: Žinca jo wiedro bycze a suche placinasto do 15 stopniu. K tomu dujo słabe albo pomierne wiecz. W nocy wstanio niebio takie jasne, a togodla spaduju temperatury namiestnie aż na minus 2 grada. Przy zemi cestom roz. Wicze musi se słynco niepewie przedrapasz przez kurjawu, potom takie zase bycze pla 15 do 17 stopniu.

0: Zastupnú viednicu Dolnosarského gymnáziuma mám pri telefóne dokoláž ten týždeň stvrd k máju ve šuli svežen, žňone svežen, vapanie kokota, dobrý žen, kolet šampatisova.
1: Dobrý žen.
0: Kto smer přiš do šule?
1: Also nebja ve raz, dopodňa máme jeden program Jano za Rilunie a pen vet napo jadnok přepšosujeme rád šipnuch drugih zajmcov na šulský dvr na našo kokatové za Riluanie.
0: Kak to vet beže ve šuli ga buže to inakše kokot ako najsach? Nic vapanie kokota to jo abo zabijanie kokota?
1: Přepšavam jo to planas tak, až te gelce zabijaju kokota to gron jadn gjans, a vene majo teke ten wettpowetne Material k dispozicii a se wiegin procesu, aby se kvalifizirovali za ten bieg za kokotom gronim raz.
0: Po takim to jo jano gjans vynjamašo pšavego kokota.
1: Nie, my nie mamy pszałego kokota. Nie, bekeruwa jo przecie organizeruwa jadnego kokota, który sejzi w körbiku, a smio tam sobu przygledowasz.
0: A to buże ten tydzień teke tak?
1: Ja uchadam z tego, aż zase mamy jadnego kokota, który jo nas petpiruje.
0: Wy to gotujo się z cepami, ze tradycyjnymi cepami, a tam masz o teke nuości około tych.
1: Ja, my mamy nowe Zeppel. Also myśmy obstelowali, myśmy skazali nowe Zeppel, a myśmy wiegen gierde na to, a snażiamy, aż wenni zmiote wiegen dwójke żywienie.
0: Co to wyznamienio za taką szulu, taki swieżyn, aż może szo serskie swieżynie we szuli ugotowaś? To gada jo wesebność, nic?
1: Ja, to jo wiegen wielika wesebność, myśmy wiegen gierde, aż smiome takie nieco ho praktizirowaś, a tym młodym lużam dalej dasz, tu tradiciu, a co to wyznamienu jo, a wenni to wiegin rad teke zwiesza, a wiedze teke, co jo z tym zwizane.
0: Ten wieliki akt, każ jo ten pen mimo, dajo już ci kuo okowo szaket, na co mogu se ty gości jaselisz?
1: Ja, also nic jano te gelce graju jadnu rolu, ale te żołcza muszę se teke ubieżowasze, wenni ze zjajom biegaju. A teke dopodnia mamy jeden rytny program za naszych nowych uksniecych, to gronie za tu riduniu 5a, 6a, 7b, a 7c. Wenni dostanu jeden wielgin rytny program, któryż przygotuju te żasetka je za nich, a to bużo na rozdzielnych stacjach, w jednej rotacji. A tam są niekotare stacje na dworze, na przykład, wenni smiju tam teke łapasz kokota, also na wrotach wisy taki kokot, a tam te żele mogą se teke wytrzysz, to ja wiegin rytnia, a wenni mają teke takiego könia, ne, żeż muszę pen pićku kumsznie retować. Jadnu stację mamy, kotaraż se zabiera ze serskiego drastu, wenni smiju teke raz zabijanie kokota uprobirować, also bijasz na gjans. Pen mamy jadnu stację, która przygotuje na rejowanie. My rejujemy teke na dworze. A jadn, ja sobie myślę, aż to jadna gęntwa za kusackami, teke na dworze. Szybne uknięce smiju se teke raz uprobirować w jajubiegu. Pen mają niekaki parkour teke na dworze, a zwie żabie ze karowanie nie smiju filować.
0: Ale teke nic z pszałymi żabami.
1: Nie, schau mir. Also bis letztlich letztlich ja doch tak wo als teuer Plastiki, Athenio Mögau Tecke skötzisch.
0: Oh, Tecke dobre Idee. Ja, pen, also penjutze mir pschero schon viele Wiasela. Stwart kna žnionem svieženiu na dvore Dolnosarského gymnáziuma. Při telefóne bol zastupná viednica Kolet Šampatisova.
1: Ďakujúce. Ja sa viaselím na stvart a na vás.

0: Ne Schule viral bizarr, aber wo tue dam jetzt drüben, wo mir es gekupt waren ja.
1: Alle Tisch, Bovutspiel, Postsche, Selbstschutz, Nabok, Nepoorji, Schako jeho, wo mir es zwar jeho kitro doob schewodja, gak je to scho zapotschau, do je nam povedau.
2: Potom je rekao, na wyższej Schule bi panchicach, gdzie jestem ja Schulabo, bochmo mali jeno do Minakala, delegierwać na taki kunstyżynia, gdzie jestem Steffen Langer, jako rysowar to nawiaduje, a tam sam ja so dwójce w obczyliu. A sam so pan rozchodził też te połowanie w serbskim wuczarskim ustawie w Budyżinie zapoczeć, albo te ten studii za wuczar, za dajny skodzink, a tam sam ja ten podlanski przedmet, albo ten przedmet rysowanie też so benutzka miał.
0: Wosebe Dżakone ja Mario Oszika przy tym swoim najlepszym wuczaram za czas studia. Dżakowano jim je szkriczka w obchodzie na dalsze wumystwo przeskoczyła.
1: Dola je za nasz czas... Za nasz czas? Nie. Dola je za czas studia też nauknął, co je poprawom wumystwo, dowi na końcu realny obraz wuskoczyć, albo ci znano wiele wiatr za tym, gdzie to smy sobie opraszali.
2: Z tym praszem nam sąsiedzą wiele ludzi rozestajli, Što to za mne, ja si myslu, to nie je než neke malovanje abo rysovanje, ale vumirstvo abo ma nekajki kreativni vukon, boč še je nehač neke v hučbe, v dživadle abo na mojem polu, što je što vovazen neke nastupa, ale na koncu je tezno vumirstvo, to je en remesnik, než to jungkrotne vuhotuje a tam vele kreativne energije nocteka.
0: Aż tuż maluje, wszak ma nieliczone możliwości. Akwarel, akryl, woli, to może są najpierw raz poriadne wucuchnąć.
1: Runie to je Mario Oszika też czynił, wunie wszelakie techniki wuspytał, a podczasu wusydził, z czym są najraczo dziła.
2: Also jako wuczar za wumyskie kuwanie, sem ja w principie też na wyższych wobwukach są wuprówał, a do kieszenia za tę szulę te trzeba. Tak sam ja też na rysbariu, albo ze linu drzewo. Ale wisał ja, sam ja dostał pola grafiskie techniki, kaj ze swojnikom, ze swulom, ze pastelowymi kredami, albo potem z akrylowymi barbami malować, albo te dyszja czas w wielkich poznienach woliowe barby zać.
0: Runie przy woliwych barwach trebaż pak poriadną porcję z czerpnością. Dodowie jedna warszta barwy husto najpierw doraz knuć, predahat so przychodna przydruży.
1: Po takim niczo za ludzi, kisz chcesza po 5 mięcinach iżo swoje hotowe mistrzowskie dzieło nas czynu pysnąć.
0: Co może przy tym na końcu nastać, je Mario sam iżo w swojskie wustające pokazał, a runie w tym słyszy czynu dom jeszcze więcej.

0: Wojske, Wobrase, Domanas, Chinupovisnic, doje Dolarianowitz. Ale je nidom cywis jaunosti prezentować, doje potom Dolarhiszczy raz nöszta druhe.
1: Mario Oshigaja runie do Chiniu. W Kruszczycach miesze jeżo z Wojsku wustajęcu, a na to je też kytro hordu.
2: Po cici litach se miate zbożamio jemo moc też w naszej serbskiej wokolinie wustajęc, a to w Kruszczycach na gminę. A to jest jara zwierzęce w Kruszczycach w Otoriwa. To są ja ponty kus hordy bo, to kiedyś je kolipa, albo jędzy, jen wujki dżyl kora lipy jest piorowo, a za knes kapwan Florian Moss, co ja wun tam też tu latacju dżarzał.
0: Hajteka wustajęca, wieso przez noc nie nastanie, wszako dobisz najpierw raz dość wobrazu romadzie dostać.
1: A za to nie Mario Oshika proszcze jenoż twoby z minionych po tydzenu romadzie pytał, niekotry ze swoich dżiłów jeho hiżo z czasa młodości przewodzieja.
2: Co to wobrazy boli, kotry są dżela, no hej, ja cykaj cic let stare boli. Ja sem te te do nikotre vestaplus deo meo, a ja sem vesa pon lada steuern wubira, a steuern poesne, a teo samne boh gai chita zu jenem geniku, doch ich ja sem jako 20 litne, te witzig hinak wie jau gai schnecke jako pschespeches hat schlitne.
0: Ein nidde trebasche sa wumius gut vorbu hischte, serstschutze, barbe a durchstoß schapnoste, geistisch Mario Oshika, Jensa drude hischo nischto swo na computeru dosaha a kumschne intelligenza wupelnuje chi hotto wobras.
1: Das da ist sowieso praschen, ja? Jetzt sa wopraudite wumio zu konkurrenza, aber snano samo pomoc. Mario Oshika kitomu prai.
2: Ja wiem, że tam ta dusza kus pobrachuje, bo na tej kumszne intelligenza, a dusz jen bez duszy niż to czyni, a ta wutroba dobi tej nocka, bo potem ja się myślę, że runy szajne na jakim kreatywnym polu hać uczba, albo hać dziwadła, albo ty szedz, to szedz ten człowiek, ty tu jednacze wostanie, a wiesz, może ona ty dżela podpierać.
0: KI może po takim bez dwiela nowe możliwości wotoreć, ale wosobinska stawizna, idea a zaczucza za wumiorskie twobu nie chodzi so proszcze z niekotrymi klikami narunać.
1: Runie to jeszcze już wumiorstwo tak wosobite czyni, co ci za kujżdym wobrazom też człowiek ze swoimi cyle swojskimi stawiznami.

0: Dalsza w umieł czasy, kotryż jest o zatku laka Lea rozmawiała, je Mila Gisvokiec. Ju znajdzie znano z utworu w pomeniu, albo znaczcie z kruszczanskie cyrkwie.
1: Hej, mychcuch my widzicz, jak albo liprpajne przez koho je Mila k w umiełstwu przyszła.
2: Pynetny sam ja zapoczno w umiełstwie buć, a w umiełstwie tworzyć przez moją nana, moją wujko bratra. Takie moja nana sam architekta, ja ty w modzinie, ha szacę się Willem Molwał, jara abstraktne, ale przyszym Willem w umiełstwie tworzył, ha moje wujki bratje pon też jara zaje zapoczno Molwać, a pon się co przyzamknął, tak przez moją starszą, ha moja bratra rysować zapoczno.
0: Podobnie jak Mario Oszyka ma też Mila Rysowanski styl, kiż faworizuje, ale ona sobie jeszcze krótsze za styl rozsądziła nie.
2: Ten krótszy styl ja nigdy jeszcze nie jestem mówiła, also ja wylę ze z tymi samymi technikami dziełem, ja wylę ze z akwarelą albo akrylą rysuję, ja wylę barwne, ale ja wyprowadzi to wumiowski styl, ja jeszcze nigdy nie jestem mówiła, gdzieś muszę prać, co ja na tym nigdy jeden muster spoznaję.
1: Przed krótkim bieszy Mila jeszcze we Wukraju, a je tam w chinejszej mierze rysowała hać doma. Do runia ona nam rozprawia, hać je za nią rysowanie jenoż hobby, a poznano kajż za Juliu Ritschlitz samą możną studijny smier.
2: Ja jestem też w tym poli, czy nie przyjrzym się wiele mowa, bo sobie dokoś się jako operka z dziećmi działała, a wiele pon rysowała jako hobby. Ale nie jest tak intensywnie, jak się doma była. Jakby się doma serdecznie wiele za drugich rysowała, nadałki miała. Tam ja sobie zasnę tylko kus nutznanka. Jako połana ja to nie mam przedwidziany czynsz, also to nie jest mój przyszłym hobby wostanę. Ja pa to nie był wuzamknął, że ja dojdzie moje wyprodzenie, to ja nie na wumyskim polu czynią.
0: Mila je o nadałkach rozprawa, które się już dostała, jakie to konkretne są, a jakie k nim przyszła, zanim po przychodnym spływie.

0: Nie tylko pak mam najpierw raz spił żyło, nie ciekawe, od Michała coś za was.
1: Zadkula. Zadkula.
2: Szantana.
3: Ja w ostudwę.

0: Satkula.
1: Schrapjens.
2: Jeliście szularia, szcze zawieszcze w dolu. Jeliście studenta, potom młodzieńcy się hoza, co studujecie. Dusz pak szcze tola nikak we łużycy, potom sym za was niekotre eventy namakał, kotrzeż możecie uspytać. Tutun sobotu raja w Radworskiej mili Floppy Dolls. Po 10 letach su so oni zaso nauczyli, a to z programom, kotrzeż budzie wasze najrzęsze serbskie dopomnienki zbudzić. Przyjotujcie so na hudźbnu jizbu, kotrzeż tradiciu a modern zjazuje. Jeli macie nitko lużce to napaskać, to możecie sobotu w Radworskiej mili w 17 hodzin. Tyś tutu sobotu odmije so ministranska kopańca w Piskecach. Kotrzeż jest w liczu czopo dla odprawiła. Za początk je 9 hodzin z kiemszymi w jasnej kapałce. Mustwa maja so w swoich osadach przyzywić. Niedzielu je we wazu kartowe wubidżowanie. Potekim tutaj małe spyszne autka. Lica nowe je wubidżowanski system za wyhodnoczenie usłytku, kajż też niższe popfatki za przyzywienie. Kartam przyladować a palce tłoczyć możecie od cibyliki narwy.
0: Zatkula!
1: Tu, syn doma.

0: Wosom Jessatschlit, Schula, doje Wosom Jessatschlit, Riadu Niske Dżua, Domiac Nadoki, Adrie, najboblubowaniszego praszenia z cywa. Nie możemy dżemca film ladać?
1: A wieso Wosom Jessatschlit, stawizno, przeczeswa, a nadżijomny tyśnik otrychdrobych znamku.
0: Serbska zakładna a wyższa szula w Budyszynie świeci te lica mianujące swoje Wosom Jessatte narodniny z buczowaniami, graffiti akcjami, z romantym pieczeniom a zasowidzeniom z niedyższymi wuczerami są prawie świecili.
1: A to odla narała ruki jubilej samo swojski spiel.
0: Po takim zeszuki zacznić, pisaki precz a wusi nastojić, tu przyjdzie narodnicki spiel k 8 dżesaczinam serbskie zakładnie a wyższe szule Budyszyn.